0: Ooh. Scary baby, baby, that bit, baby, boom. Woo! Skibbity bop!
1: Skibbity bibbity bobbity boom. 空見上げれば眩しいほどの太陽が shining on me.